ja, kaj še drug, samo ne Bertolin. Bertolin je razdijanu, harmoniku svoju si obrisuje souzu.

0: ma čakaj, čakaj, stoj, stoj, stoj, stoj, stoj. Ej, stoj, stoj, stoj, kaj? Kaj je bilo pa zdaj to?
1: Zašli.
0: Ja, zašli smo nekam, je res?
2: Oto Župančič Mehurčič.
0: Ja, ne vem kaj, ampak bila je neka otroška, cici ban, ali kaj je to, pionerska, ne?
1: Brigadirska.
0: Bravo, brigadirska, ja. Ok, znači pa ima ono, ki smo začeli od začetka, to.

0: čakaj, čakaj, stoj, stoj, stoj, stoj, stoj. Ej, stoj, stoj, stoj. Kaj je bilo pa zdaj to? Ja, zašli smo nekam, je res?
1: Otel Župančič Mehurčič.
0: Ja, ne vem kaj, ampak bila je neka otroška, cici ban, ali kaj je to, pionerska, ne?
2: Brigadirska.
0: Bravo, brigadirska, ja. Ok, znači pejmo uno, ki smo začeli od začetka, to.